0: Tati nage. Jagar juvet. Gyazi nage. Nubu kanalu.
1: Kare?
0: Lato warmini. Gwamba tuji singa.
2: Tuji singa. Tuji singa.
3: Lato. Minzu singa lare tamzi morda dong.
1: Gwaji su.
2: Tuji.
1: Tuji. Tuji. Tuji. Tuji. Tuji. Tuji.